0: 105,2 FM Stereo. Radio Blagoevgrad.
1: Od Sofije do Kuta.
0: Radio Blagoevgrad. Radio to na jugu zapada.